Hey, skrr skrr. Hey, hey, hey, skrr skrr. Hey, hey, hey, skrr skrr. Hey, hey.